Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: Jeżeli zastanawialibyście się, co to za dziwne dźwięki, jeśli któryś z nich przedarł się przypadkiem w wasz głośnik, byłem to ja, poszukujący zasilacza do mojego laptopa, w którym właśnie wyczerpała się bateria. No a muszę mieć na ekranie informacje na temat tego, co wam zagramy i co wam zagraliśmy w naszej otwierającej trójce, żeby no, nie popełnić tutaj jakiegoś błędu czy przeinaczenia, prawda? Jana, jeżeli masz to u siebie na ekranie, to mogę tym razem zostawić tę przyjemność tobie.
1: My почали від пісні «Висить ябко», виконані хлопці з міста. «Висить ябко, ябко, воно впасти мусить, котра дівка файна заміж вийти мусить». О, якось так. Так, мені здається, що так, власне, ця пісня звучить. Ну, мусить, не мусить – це вибір дівки, насправді. І файної, і не файної. А перед нами Мадонна, але не така собі, знаєш, звична Мадонна, Мадонна як усі, але Мадонна, як її бачить Жадан, Сергій Жадан, разом із гуртом «Собаки в космосі». Пісня походить із одноіменного альбому «Мадонна» з 2019 року, а Жадан і «Собаки в космосі» вже кілька років мають назву цей прекрасний проект, і нехай він триває довго-довго-довго, має назву «Жадан і собаки».
0: Jeżeli idzie o ten utwór, to zastanawiałem się, czy to Madonna w sensie gwiazda popu, czy Madonna w religijnym wymiarze tego słowa, gdyż no tak, nie do końca byłem pewny. Jestem natomiast pewny, że na trzeciej pozycji startowej debiutujący w naszych audycjach zespół Letni Śnieg z kawałem W tunelu ludzi przecinek spacja wzrok. Tak jest zatytułowany ten utwór. I myślę, że o letnim śniegu powiem już po tym, jak zabrzmi ich kawałek.

0: Letni śnieg z utworem W tunelu ludzi wzrok. Szukałem w międzyczasie jakichś informacji na temat tej, jak mniemam, młodej grupy, czy też młodego wykonawcy, bo może to jedna osoba, ale poza profilem na Instagramie, który nie jestem pewien, czy ma związek z tym, że twórcą, czy nie, nie udało mi się znaleźć nic, co tylko potwierdza fakt, że gramy zespoły bardzo alternatywne i bardzo wschodzące, jeszcze zanim na dobre oderwą się od podłoża.
1: A znasz, z czym u mnie asocjuje się ta nazwa Letni śnieg?
0: No.
1: Z відцвітанням тополі, там такий пух, знаєш.
0: Po prostu alergia jest naszym leitmotivem dzisiaj, w związku z czym samo się narzuciło właśnie takie skojarzenie.
1: Так, а перед нами пісня, яка буде сьогодні в рубриці «З пісні слів не викинеш». І з цієї пісні, звісно, жодного слова і жодного знаку, жодної літери ми викидати не хочемо. «Метаморф осінь» – це пісня, яку

dziale Psiokrew, jak mniemam. Zupełnie nie byłem świadomy istnienia zespołu Omkara, mimo że z ludźmi z Psiokrew znam się dość dobrze i od dawna, a to zespół, który powstał już w 1998 roku, jeśli się nie mylę, i zasłynął występami na tak dużych scenach, jak na przykład przystanek Woodstock, więc na pewno ciekawe doświadczenie i na pewno potwórczość Omkary w naszych audycjach będę jeszcze sięgał.

0: За насичений випуск новини і прогноз погоди, який не позбавляє надії.
1: І очевидно również zapraszamy na kolejny serwis na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy o godzinie 14:00. Jak zawsze na naszej antenie wiadomości będą w języku ukraińskim. A teraz dodamy do naszej anteny szczyptę polszczyzny. Porozmawiamy sobie.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Марцін Гачковський, за шибком, за консолетом, за старами Давид Твардяк. Розпензамося. Зачинаємо година пів на пів.
0: Пів на пів – двомовна година, в якій ми з Марціном ділимося мовами українською та польською.
1: І розмовляємо о всім на світі. А щоб ми знали, о чим так, мені-вінцей, маємо розмовляти кожного дня антенового, вибираємо собі.
0: Слово дня, його ми вибираємо щодня.
1: Czyli po polsku słowo dnia. Dziś nad słowem dnia musimy przyznać, nie myśleliśmy zbyt długo. Zawsze warto rozmawiać.
0: Zawsze warto rozmawiać i rozmawiać. Nasze сьогоднішнє słowo dnia.
1: Według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk rozmawiać to cóż to znaczy? Jest to czasownik w aspekcie niedokonanym, a więc mamy na myśli czynność, która trwa i trwa i trwa, właściwie nigdy się nie kończy. Rozmawiać, czyli prowadzić rozmowę, mówić, gawędzić z kimś, porozumiewać, rozmawiał z nim po przyjacielsku, głosi jeden z cytatów, ale z odcieniem jakiejś wyższości. Nie, w ten sposób nie rozmawiamy. Rozmawiamy jak partnerzy,
0: tak,
1: równoprawni.
0: Po partnerski warto rozmawiać.
1: Inny cytat. Odezwał się dzwonek telefonu dreń dreń, co Elizabeth troszkę zdziwiło. Gospodarz poszedł odebrać i dość długo z kimś rozmawiał, a potem poprosił ją do telefonu. Jejku, ileż się tutaj dzieje. Maria Nurowska, powrót do Lwowa. Musieli rozmawiać po angielsku. Był to jedyny język, który każdy z nich trochę znał. Tomasz Natkowski, Wilcza Wyspa. My na szczęście znamy więcej języków z Janą Stępniewicz. Kiedy przychodziłem z pracy, milczałem, bo nie wiedziałem, o czym rozmawiać z żoną. Marek Krajewski, Mariusz Czubaj, Róże cmentarne.
0: Spiewczuwajmo.
1: Zwłaszcza żonie. Mogliśmy rozmawiać o książkach, filmach i życiu, ha, do samego rana. Bogusława Jędrasik, gorączka opowiadania wyuzdane. Znam też jego 13-letniego brata. Rozmawiamy czasem w windzie. Sonia Raduńska, kartki z białego zeszytu. Iryna Joszczyszyn, która przygotowuje nam serwis, kiedy przychodzi do studia, bardzo często streszcza nam pasjonujące rozmowy, które prowadzi w windzie, kiedy pędzi do nas, żeby przedstawić najnowsze wiadomości. Rozmawiać, no z kim tam? No z córką, z ojcem, z przyjacielem. Można rozmawiać o dzieciach, o filmach, o interesach, o pracy, o wakacjach. I my właśnie w pół na pół z Janą Stępniewicz wszystko to robimy. Rozmawiamy grzecznie, śmiało, długo, po polsku i ukraińskoju mowoju. Chcieć rozmawiać, tak, lubić rozmawiać, zacząć rozmawiać. No, czasami rozmowę trzeba przerwać. Popularne frazeologizmy. Uruchamiam maszynę losującą. Wybierzmy może taki przepiękny. Odwołuje się do świata naszych braci, mniejszych zwierząt. Ktoś rozmawia jak gęś z prosięciem. Czyli jak?
0: Тобто я так зрозуміла, що розмовляють такими мовами, які співрозмовники не розуміють. На щастя, я розумію твою польську, а ти, маю надію, мою українську. Тобто ми не гуска
1: я
0: і
1: дуже
0: порося.
1: Стараюся. Цікаво, як гень з просінцем розмовляють о емоціях.

0: Ładna ta piosenka, powiedziała Jana Stępniewicz, kiedy sobie słuchaliśmy. Piotruś Pan, nie, Patrick de Pan, czyli właściwie Piotr Madej, polski wykonawca, kompozytor, wokalista i producent. Młody chłopiec, jeszcze powiedziała Jana. Producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu i indie alternatywnego. Pochodzi z królewskiego stołecznego miasta Krakowa. Dotychczas wydał już kilka albumów studyjnych, a od roku 2018 należy do zespołu koncertowego Dawida Podsiadły.
1: Давіда Подсядла, тобто то, такого артиста, котрий збирає повні стадіони у Польщі, і ми, звісно, бажаємо Пьотру Мадею, тобто Патріку Зепану, щоб він теж пішов цією стежкою, тому що гарні пісні пише.
0: Стадіон так стадіон.
1: А ми заглядаємо до 11-томника, коли ми вже говоримо про масштаби.
0: Ой, кажу, щоб ще...

0: Piosenka daje do myślenia, choć nie rozstrzyga tej kwestii. Jak rozmawiać można na różne sposoby i różnymi dźwiękami się porozumiewać, a my będziemy rozmawiać dalej w audycji Pół na Pół.
1: І в цей момент з нами почали розмовляти наші мікрофони. Так мені здається, що вони теж хотіли щось сказати. Дуже дякуємо, що ви сьогодні були з нами, що ви слухали чергову програму двомовну «Пів на пів».
0: Czyli Pół na Pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Pracowaliśmy z realizatorem Dawidem Twardziakiem, a naszym słowem przewodnim był czasownik rozmawiać.
1: Rozmawiajcie jeden z jednym i rozmawiajcie też z nami.
0: Nie ustaniemy w trudach. Zawsze warto rozmawiać, a dobra, naprawdę ważna rozmowa nigdy, przenigdy się nie kończy. Do usłyszenia.

Очі, так як ти і он, нудзе się, choć mówią doceń, jak coś wymyślisz, dzwoń.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Марцін Гачковський, за шибком, за консолетом, за старами Давид Твардяк. Розпędzamy się. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Пів на пів – двомовна година, в якій ми з Марціном ділимося мовами українською та польською.
1: І розмовляємо, розмовляємо о всьому на світі. А щобмо віділи, о чим так, mniej więcej, маємо розмовляти kolejnego дня антенового, вибираємо собі.
0: Слово дня, його ми вибираємо щодня.
1: Czyli po polsku słowo dnia. Dziś nad słowem dnia musimy przyznać, nie myśleliśmy zbyt długo. Zawsze warto rozmawiać.
0: Завжди варто розмовляти. Розмовляти і розмовляти – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk розмовляти – то cóż to znaczy? Jest to czasownik w aspekcie niedokonanym, a więc mamy na myśli czynność, która trwa i trwa i trwa, właściwie nigdy się nie kończy. Rozmawiać, czyli prowadzić rozmowę, mówić, gawędzić się z kimś, porozumiewać się, rozmawiał z nim po przyjacielsku, głosi jeden z cytatów, ale z odcieniem jakiejś wyższości. Nie, w ten sposób nie rozmawiamy, rozmawiamy jak partnerzy,
0: tak,
1: równoprawni.
0: Po partnerski warto rozmawiać.
1: Inny cytat. Odezwał się dzwonek telefonu dreń dreń, co Elizabet troszkę zdziwiło. Gospodarz poszedł odebrać i dość długo z kimś rozmawiał, a potem poprosił ją do telefonu. Jejku, ileż się tutaj dzieje. Maria Nurowska, powrót do Lwowa. Musieli rozmawiać po angielsku. Był to jedyny język, który każdy z nich trochę znał. Tomasz Konacki, Natkowski, Wilcza Wyspa. My na szczęście znamy więcej języków z Janą Stępniewicz. Kiedy przychodziłem z pracy, milczałem, bo nie wiedziałem, o czym rozmawiać z żoną. Marek Krajewski, Mariusz Czubaj, Róże cmentarne.
0: Spiewczuwajmo.
1: Zwłaszcza żonie. Mogliśmy rozmawiać o książkach, filmach i życiu, ha, do samego rana. Bogusława Jędrasik, gorączka opowiadania wyuzdane. Znam też jego 13-letniego brata. Rozmawiamy czasem w windzie. Sonia Raduńska, kartki z białego zeszytu. Iryna Joszczyszyn, która przygotowuje nam serwis, kiedy przychodzi do studia, bardzo często streszcza nam pasjonujące rozmowy, które prowadzi w windzie, kiedy pędzi do nas, żeby przedstawić najnowsze wiadomości. Rozmawiać, rozmawiać no z kim tam? No z córką, z ojcem, z przyjacielem. Można rozmawiać o dzieciach, o filmach, o interesach, o pracy, o wakacjach. I my właśnie w pół na pół z Janą Stępniewicz wszystko to robimy. Rozmawiamy grzecznie, śmiało, długo, po polsku i ukraińskoju mowoju. Chcieć rozmawiać, tak, lubić rozmawiać, zacząć rozmawiać. No, czasami rozmowę trzeba przerwać. Popularne frazeologizmy. Uruchamiam maszynę losującą. Wybierzmy może taki przepiękny. Odwołuje się do świata naszych braci mniejszych zwierząt. Ktoś rozmawia jak gęś z prosięciem. Czyli jak?
0: Тобто я так зрозуміла, що розмовляють такими мовами, які співрозмовники не розуміють. На щастя, я розумію твою польську, а ти, маю надію, мою українську. Тобто ми не гуска
1: я
0: і порося.
1: Я дуже стараюся. Цікаво, як гень з просінцем розмовляють о емоціях.

0: Ось про таку розмову без слів у пісні зі словами заспівав український гурт «Headache».
1: Ponieważ nie koncentrowałem się na słowach w tej piosence, myślałem sobie o swoich sprawach, myślałem o rozwoju.

0: U Warszawy minęła 9 godzina. Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy, a to oznacza jeszcze poczynajca najbożywilniejszy show na jego chwilach. Spróbujemy domowić
1: się. Spróbujemy się dogadać. Marcin, twoje wstupy, one jeszcze raz dłuższe. I to z jednego boku mnie daje wielką radość, a z drugiego ja troszkę починаю тривожитися.
0: Nie martw się nic, Jana, ja tylko dobrze sprawiam pozory. Przy mikrofonach w audycji spróbujmy się dogadać. Jana Stępniewicz.
1: Marcin Dużyp, Matuszewski. I sprawdzie poczynająca передача dwumowna, odnogodynna, ale duża muzyczna. Spróbujmy domowić się.
0: W naszej audycji przygotowaliśmy dla was, a może powiemy o tym w rytm muzyki.

0: А ми підготували, як завжди, як щотижня, як щочетверга, польсько-українські або ж українсько-польські культурні новини, тобто запрошення на події, яких ви пропустити не можете.
1: Мами теж для вас секцію «О чим мова», чи з пісні слів «Не викинеш».
0: Не викинеш, так.
1: В której доконуємо плюс-мінус поетичної аналізи oraz przekładu ukraińskiego utworu słowno-muzycznego, doszukując się w nim częstokroć nowych znaczeń i treści.
0: I сьогодні справді буде поетичний текст, написаний поетом.
1: Przede wszystkim wypadałoby jednak powiedzieć, że w naszej audycji gramy wam muzykę z Polski i z Ukrainy i mówimy do siebie każde w swoim języku, próbując się przy tym dogadać na temat tej muzyki, ale nie tylko jej. I pokazujemy, że w dziedzinie polsko-ukraińskiego porozumienia naprawdę chcieć znaczy móc, bo ja wbrew zachwytom Jany nad moim ukraińskim, a może właśnie zgodnie z nimi, po ukraińsku wcale nie mówię, a przynajmniej wcale nie mówiłem, jak zaczynaliśmy tę audycję na początku 2023. Troszeczkę się po drodze nauczyłem, ale zupełnie nieformalnie, tak formalnie i konkretnie ukraińskiego uczyć się nie uczyłem nigdy.
0: No, ale mówisz te cієї мовою щораз краще, natomiast już усе розумієш, і це просто абсолютно прекрасно.
1: Якимсь чудом, так.
0: В цьому полягає наша передача, що ми один до одного звертаємося своїми рідними мовами, не перекладаємо один одного і розуміємося часто з першої ноти, а ці ноти приносить щотижня Марчін Дуже Пематушевський, вибирає свіженьку класну музику з Польщі та з України.
1: Jeżeli zastanawialibyście się, co to za dziwne dźwięki, jeśli któryś z nich przedarł się przypadkiem w wasz głośnik, byłem to ja, poszukujący zasilacza do mojego laptopa, w którym właśnie wyczerpała się bateria, no a muszę mieć na ekranie informacje na temat tego, co wam zagramy i co wam zagraliśmy w naszej otwierającej trójce, żeby no, nie popełnić tutaj jakiegoś błędu czy przeinaczenia, prawda? Jana, jeżeli masz to u siebie na ekranie, to mogę tym razem zostawić tę przyjemność tobie.
0: My почали від пісні «Висить ябко» у виконанні хлопці з міста. «Висить ябко, ябко, воно впасти мусить, котра дівка файна заміж вийти».

0: світової війни, тому що бюро відбудови столиці прийняло рішення, що старе місто Варшави буде реконструюватися на підставі того, як воно виглядало від 14 до 18 століття. Архітектори оминули 19 століття, упродовж якого було введено різні зміни, які не до кінця відбулися із повагою до готичної спадщини міста. Отже, у 1980 році старе місто Варшави було внесене до списку світової спадщини ЮНЕСКО, і в цьому записі зазначено, що Старувка, цитую, становить винятковий приклад відбудови цілковито знищених пам'яток архітектури. Так ось, у цю п'ятницю і в суботу, тобто 17 і 18 липня, Старувка буде святкувати свій день народження, святкуватиме концертами, музикою, танцями, а виступатимуть в п'ятницю о 20-й починається виступ Олександра Дембіча, в суботу від 17-ї до 22-ї концерти. Спочатку будуть джазові танці, а гратиме Ян Еміль Млинарський і оркестр «Танечна мелодія і ритм». О 19-й «Косма Круль», «Енігма», «Фіш Емаде Твоживо». І так будуть ці концерти звучати до 22:00. Усі концерти відбуваються на площі Ринок, і вони відкриті, тобто безкоштовні для всіх. І я дуже-дуже заохочую, щоб прийти і святкувати день народження Старувки разом з нею.
1: В своїй культуральній відомості на дziś Jana postanowiła zaprosić Was na urodziny warszawskiej Starówki. Obchodzi ona bowiem właśnie 73. rocznicę swojego odrodzenia. Dla tych, co nie wiedzą, owszem, warszawskie Stare Miasto nie jest aż tak stare, choć jego korzenie sięgają 1300 roku, a w jego ramach znajdują się Zamek Królewski i najważniejsze historyczne kościoły stolicy. Wszystko to zostało jednak wiernie odbudowane od podstaw po II wojnie światowej, po tym jak wszystkie te zabytki doszczętnie zniszczyli naziści w zemście za powstanie warszawskie 1944 roku. W związku z powyższym Starówka to ewenement na skalę światową, na który złożyły się cegły zwożone z całej Polski i ogromny zryw ludzi, którzy dokonali niemożliwego. Odbudowę Starówki przeprowadzono w oparciu o wnikliwe badanie wybitnych architektów pod przewodnictwem Jana Zachwatowicza. Projekt przygotowywano kilka lat, pracę rozpoczęto pod koniec lat 1940, a za datę zakończenia odbudowy przyjmuje się rok 1953. Warto przy tym podkreślić, że Stare Miasto nie zostało odbudowane dokładnie tak, jak wyglądało bezpośrednio przed wybuchem II wojny. Biuro Odbudowy Stolicy podjęło bowiem decyzję o odtworzeniu jego wyglądu z okresu od XIV do XVIII wieku, pomijając późniejsze przebudowy, nadbudowy i zmiany, które nie do końca respektowały gotyckie dziedzictwo miasta. W roku 1980 Stare Miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako wyjątkowy przykład odbudowy całkowicie zniszczonych zabytków architektury i stanowi ono inspirację dla wszystkich innych miejsc, które niestety na przestrzeni lat czasem doświadczają wojennych zniszczeń. Podczas tegorocznych urodzin Starówki organizatorzy za punkt honoru postawili sobie jednak, by przypomnieć wszystkim, że Stare Miasto to nie tylko obrazek z pocztówki, ale również żywe miejsce, gdzie żyją warszawiacy. Kulminacja urodzinowych obchodów będzie miała miejsce 17 i 18 lipca, kiedy to na Rynku Starego Miasta ze specjalnymi koncertami wystąpią Aleksandra Dębicza, Jan Emil Młynarski i orkiestra Taneczna Melodia i Rytm, Enigma, Kosma Król oraz Fisz Emadę Tworzywo. Dokładny program i rozkład jazdy odnajdziecie, rzecz jasna, w internecie. Wszystkie koncerty mają charakter otwarty i bezpłatny. Nie pozostaje nam więc nic innego niż gromko zakrzyknąć wszystkiego najlepszego i serdecznie zaprosić Was do zwiedzania i świętowania Starówki. W moim dzisiejszym kulturalnym newsie postanowiłem natomiast zaprosić Was nad morze, a konkretnie do Gdyni, gdzie od 17 do 19 lipca w zabytkowym Parku Kolibki odbywał będzie się Festiwal Kultur Świata Globaltika 2026, który od wielu lat odbywa się właśnie tam, bo korzenie Globaltiki w Gdyni sięgają roku 2005, a z Kolibkami związany jest ów festiwal od roku 2008. Kolibki to miejsce, które jest bardzo malownicze, znajduje się na granicy Gdyni i Sopotu i jednocześnie nad samym morzem. Każda edycja Globaltiki to niepowtarzalna okazja na poznanie bogactw kultur świata, od tych najbardziej egzotycznych z polskiego punktu widzenia po regionalne tradycje naszego kraju. Na scenie Globaltiki występują zarówno artyści o statusie legend, jak i ci, którzy stoją na początku swojej drogi, a koncert na Kolibkach jest dla nich pierwszym zetknięciem z polską publicznością. Każdy

0: A więc podniosła i raczej smutna piosenka o młodym gitfunflu, który kopertnął. Ta wersja hitu, bo melodii tej piosenki nikomu przedstawiać nie trzeba, wersja kultu z całą pewnością trafi na muzyczną lekcję języka polskiego, żebyśmy zrozumieli, o czym tak naprawdę zaśpiewał Kazik Staszewski, ale teraz nie o dole gitfunfla młodego nam chodzi, a o słońce, które wzeszło wraz z tą piosenką. Dzisiejsze słowo dnia – słońce.
1: I сонце. Таке слово дня ми сьогодні вибрали, а повертаючись до цієї пісні, я трішечки боюся її брати на музичний урок, тому що там стільки незнайомих для мене слів, що треба не один словник переглянути.
0: Вątpię, чи są takie słowniki, але спробуємо зрозуміти, о co там chodzi, бо я również nie do końca rozumiem słowa. Tradycja, так podają muzycy zespołu Kult w opisie tej piosenki. Wracając do słoneczka, słońca naszego, według słownika języka polskiego, słońce czym jest? Jest centralnym ciałem układu słonecznego. Widzimy je na niebie w dzień w postaci ognistej kuli. Słońce po drugie to, mówimy tak często, po prostu światło wysyłane przez to ciało. Trzecie znaczenie, być może najważniejsze, pieszczotliwie słońce, mówimy o osobie ukochanej lub bardzo lubianej, słonko. Aktywność słoneczna słońca, zjawiska na powierzchni słońca o zmieniającym się okresowo natężeniu plam, rozbłysków, promieniowania itp. A jeśli zajrzymy do wielkiego słownika języka polskiego, znajdziemy tam cytat. O słońcu będzie. Czerwone, ogromne słońce wisiało nisko nad horyzontem, gdy kamienistą drogą podjechaliśmy w najbliższe sąsiedztwo wzgórza o nazwie Polana. Zbigniew Nienacki, Księga Strachów. Raziło słońce. Upał wzmagał się. Z każdą chwilą miałam sucho w ustach i czerwone krążki latały mi przed oczami. Jacek Bocheński, Tabu. A kiedy mówimy o słońcu jako miejscu, w którym szczególnie intensywne jest odczuwanie tego ciała zwanego słońcem, to na przykład możemy sobie znaleźć taki przepiękny cytat. Ci, co musieli chodzić po słońcu, to mieli przerąbane. A my mieliśmy dobrze i cień, i piweczko.
1: Oho, ho.
0: Marek Kochan, ballada o dobrym dresiarzu. A słońce w znaczeniu ciało niebieskie, cytacik, potwierdziła się nasza głęboka wiara w to, że wokół obcych słońc również krążą planety. Piotr Cieśliński, Aleksander Wolszczan, Kosmos, Gazeta Wyborcza, rok 1995. I wreszcie o ukochanej osobie. Do widzenia moje słońce, Wojciech Żukrowski, Kamienne tablice. Gładził mnie po szyi. Szkoda cię za barkiem. Zbyt piękna jesteś, słońce. Аж разиш в очі. Ярослав Абрамов, Неверли. Млин в пікарні.
1: Тут таке порівняння дуже пряме із сонцем, так? Аж разиш в очі.
0: Аж до пресади світі та дама. І ще один цитат, дуже-дуже симптоматичний. Moje słońce jest tak cholernie zazdrosne, że aż czasem nie wiem, co mam z nim zrobić. Aż strach odezwać się do kumpla na ulicy.
1: Z życia wzięte.
0: Tak, źródłem tego życiowego cytatu jest internet. Gadu, gadu, a teraz niechaj poświecą nam trochę happy sad.

0: Дуже мені ця пісня подобається. Сонце навчи мене бути таким і світити усім.
1: Bardzo promienna, jasna piosenka. Wowa z Lwowa i wszystko jasne jak słońce. Jeszcze garść frazeologizmów ze słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk. Jasne jak słońce na niebie. Coś całkowicie zrozumiałe, nie budzi żadnych wątpliwości. Rzucać się z motyką na słońce, porywać się z motyką na słońce, znaczy robić co? Chcieć dokonać rzeczy niemożliwej, bo wymagającej środków, których się nie ma. Porwanie za broń byłoby szaleństwem. To byłoby porwanie się z motyką na słońce. Łapać słońce. Ciekawe, że ten zwrot występuje w gwarze żeglarzy, to znaczy mierzyć wysokość słońca nad horyzontem, ale ci, którzy chcą opalić różne części swojego ciała, których zazwyczaj nie opalają latem, również łapią słońce. Szukać plam na słońcu, cóż to znaczy? Ha, doszukiwać się błędów, wad, usterek. Niekoniecznie tam, gdzie one rzeczywiście są. Wstać ze słońcem. Rozpocząć na przykład pracę o wschodzie słońca, skoro świt. Pod słońcem, podobnie jak po ukraińsku, znaczy na całym świecie, na całej ziemi. Henryk Sienkiewicz pisał o aktorach tak. Artyści teatralni są najdrażliwszymi ludźmi pod słońcem.
0: А може найвражлившими людьми? Не дражливими такими роздратованими, а такими вразливими, чутливими.
1: Може. Не ujrzeć, не oglądać słońca, не zobaczyć więcej słońca, то tyle, co. Być martwym, nie żyć. Dzieci moje, śmierć mię ciśnie, jużem bliski mego końca i nie ujrzę tego słońca, które wam jutro zabłyśnie. Franciszek Karpiński. A odwrotnie, ujrzeć słońce znaczy tyle, co urodzić się. Henryk Żewuski. Ja nigdy nie zapomnę Siedmiogrodu. Tam ujrzałam słońce, tam przepędziłam szczęśliwe lata mojego dzieciństwa. No i oczywiście jeszcze raz przypominamy, ktoś ukochany, ktoś będący czyjąś radością, czyimś szczęściem, czyimś słońcem. Wiele jest pieśni na temat żalów matki za synem oddalonym lub zabitym kiedyś na wojnie. On jej sokołem, on jej słońcem, on jej całą pociechą. Władysław Syrokomla. Słońce również występuje w znaczeniu szczęście, dobrobyt. Nim słońce wzejdzie, rosa oczy wyżre. Słońce to światło słoneczne, blask słoneczny, słońce kłuje w oczy, oślepia, słońce pada na coś, zalewa coś. Patrzeć pod słońce, podobnie jak proty słońca, oglądać coś pod słońce, przyglądać się czemuś. Właśnie i wtedy bardzo uważamy na słoneczne promienie. Dzisiejsze słowo dnia w audycji pół na pół to słońce. Teraz mrużymy oczka i rozpoczynamy muzyczną lekcję.
0: В ефірі Польське радіо для України, а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Музична лекція язика польського.

0: Харківщину, Анні Янтар, і запросив усіх артистів, митців, композиторів, авторів текстів, котрі з нею співпрацювали, щоб вони поділилися спогадами. Ми вибрали спогад композитора Ромуальда Ліпка.
1: Mówił wówczas Romuald Lipko, tak, nagraliśmy tylko 3 utwory. Ten pierwszy, zatytułowany Nic nie może przecież wiecznie trwać, stał się wielkim przebojem. To była pierwsza piosenka, którą napisałem dla kogoś spoza budki suflera. I dodał muzyk, kiedy wydarzył się ten wypadek, my akurat kończyliśmy pracę nad utworem, do którego nagranie wokalne Ania Jantar zrobiła na 3 dni przed odlotem do Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że była to jej ostatnia piosenka. Dziwne to uczucie, zgrywać utwór kogoś, kto już nie żyje.
0: A my сьогодні слухаємо одну з її перших пісень. Тиля сонця в цілому місті.

0: Porwała nas Anna Jantar do tego stopnia, że ani się spostrzegliśmy, a pora już się żegnać. To było pół na pół.
1: Pів на пів, двомовна година, Яни Стемпнєвич.
0: I Marcina Gaczkowskiego. Mieliśmy zaszczyt i przyjemność pracować z realizatorem Kubą Białobrzewskim. Dziękujemy wszystkim za uwagę i koniecznie zapraszamy ponownie już jutro.

w tych przerwach tętnych tak odliczam, aż minie ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania.

pit korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz? Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominę. Ta samba, co nie da niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułap, a zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout, także u mnie tyle, nie narzekam.

0: Więc ty lepiej stój, uderzę w twoje słabe punkty. Tak na pełnej nie wruch, chcę zadawać tobie ból.
1: Romantycznie
0: użyję mocy, której nie ma tłum. Wbijają ślepia się jak topór, nim ustanę.

dla mnie jak Jordan. A ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polskę.

Wie pani, że z tego ronda trzeci kurs dziś robię. Tu jest Lombard i przed dziesiątym cała horda wali tam jak w ogień. Jak się jeździ na taryfie, to się naogląda człowiek. I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku, ale sam już nie wiem. Ten sam numer boczny od początku, czerwiec 8-9-3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów, jakby ich nie drzwiami, albo z ludzi welur mnie tu który

0: zawsze mi się wydawało, że to będzie fajne, że wiesz, wozisz ludzi, oni potrzebują podwózki i ty akurat to masz, więc wsiadają, jedziesz. No żyć nie umierać, przepiękna robota. I taka była. Tylko były też minusy.
1: Sama praca taksówkarza jest ogólnie pracą bardzo przyjemną, tylko nieraz są warunki niesprzyjające. Ale są tacy, którzy to lubią, bo to nie to, że on 13-14 godzin jeździ. On w międzyczasie wypije sobie gdzieś kawę, zje obiad, podjedzie do rodziców, coś zrobi. To nie jest praca, to jest tak jakby styl życia.
2: Tak naprawdę cały czas jesteś w pracy, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy masz tą myśl, że siedzę tu z rodziną, nie wiem, czy jemy obiad świąteczny, ja myślę, kurde, właśnie teraz jest oblężenie, teraz są kursy, no nie?
3: Jak mnie w domu zdenerwowali, to od razu wyjeżdżałam do pracy. Przecież to jest taka praca, do której zawsze można iść.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.